0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Radio Fama 104,1 FM.
3: Weekend z Famą.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Radio Fama 104.1 FM.
3: To jest twój weekend w Radiu Fama.

0: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEY rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
1: Dlaczego ważne? No,
2: jesteśmy jest... Polakami.
1: No chcemy, no.
3: No przecież każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
1: ale
3: wpisać.
1: Nie, to jest, myślę, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma o czym dyskutować. Nie?
4: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga Konstytucja Światowa, zaraz po Ameryce.
3: Tak, ale to za szybą przecież.
4: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
3: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
4: No, staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę hieroglify mogą być.
0: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons. Dziś jeszcze ciepło i słonecznie, od 24 do nawet 28 stopni na zachodzie Polski, a od jutra do Polski zacznie wpływać front z deszczem i burzami. Płynie z północnego zachodu i tak w ciągu tygodnia będzie się przesuwać w głąb kraju w kierunku centrum i Podkarpacia.
5: Radio Fama 104.1 FM.
6: Balladowa lista przebojów w Radiu Fama. Niedziela między 12 a 14. Najpiękniejsze piosenki przytulanki wszechczasów. Zagłosuj www.radiofama.com.pl.
7: Na program zaprasza Aneta Czaban. Majówkowe wydanie balladowej listy przebojów Radia Fama na koniec długiego weekendu. 3 maja, niedziela, święto narodowe 3 maja, a także Matki Bożej Królowej Polski. Dzień, który trwa 15 godzin i 3 minuty, a dłuższy jest od najkrótszego o 7 godzin i 20 minut. Słońce z nami od 5:02 do 20:05. Marii, Aleksandra, Stanisława, Antoniny, Marioli, Aniki i Świętosławy. Piękne życzenia dla wszystkich dziś świętujących. Aneta Czaban, witam Was serdecznie i zapraszam na te 2 godziny satynowych piosenek przytulanek na koniec już majówki. Dziś nie będzie najnowszego notowania, ono oczywiście za tydzień. A dziś po prostu sobie posłuchamy tych przytulańców, co Wy na to. I zerkniemy teraz do muzycznego kalendarium. I tak oto, 3 maja urodził się Marcin Korbacz, perkusista zespołów Mafia oraz Demono. Natomiast 3 maja w 1987 roku zmarła Dalida, słynna piosenkarka, odeszła w wieku 54 lat. To teraz tak, i Mafia, i Demono niech zagrają. Imię deszczu, Zostańmy sami, a potem Dalida i Alain Delon i Parole, parole.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

W każdą niedzielę między 12 a 14 dostajecie od Radia Fama porcję najpiękniejszych, największych, najbardziej romantycznych piosenek przytulanek, czyli balladowa lista przebojów. I właśnie teraz jesteśmy w jej trakcie. Co tam jeszcze mówi muzyczny kalendarz? Dziś, 3 maja, swoje kolejne urodziny obchodzi Andrzej Kraiński, pseudonim Kobra. Współzałożyciel, lider, wokalista, gitarzysta i autor piosenek zespołu Kobra Nocka. Udziela się również w zespołach Jugopolis oraz Atrakcyjny Kazimierz. Wczoraj, 2 maja, w 1989 roku ukazał się 8. studyjny album zespołu Simple Minds, zatytułowany Street Fighting Years. Pierwszym singlem z tego albumu był utwór Belfast Child. Wcześniej ta piosenka pojawiła się w tym samym roku na mini-albumie Ballad of the Streets. A w 1988 roku, 3 maja, ukazał się 3. studyjny album grupy AHA, zatytułowany Stay on These Roads. To teraz dla Was Kobra i Kobra Nocka i Kocham Cię jak Irlandię będzie także AHA z tytułowym utworem z owej płyty, czyli Stay on These Roads, oraz oczywiście Simple Minds i ich słynne piękne Belfast Child.

Niedzielny relaks z balladową listą przebojów Radia Fama. Mam nadzieję, że te nutki troszkę ukoją nam żal kończącej się majówki. Bardzo na to liczę. To teraz jeszcze jedna słynna majówkowa jubilatka. Swoje urodziny obchodziła dokładnie wczoraj, czyli 2 maja. Przyszła na świat w 1958 roku. Wokalistka grupy Lombard, a także obecnie prowadząca karierę solową. Na pewno już wiecie, o kim mówię. Tak, tak, to Małgorzata Ostrowska. I teraz dla Was od niej odejść bez pożegnań, Lawa, a także Welcome Home.

Powolutku zbliżamy się do końca pierwszej godziny dzisiejszej balladowej listy przebojów Radia Fama. To teraz może zerknijmy, kto tam jutro ma urodziny. I tak na przykład okazuje się, że Pia Zadora, a także Jackie Jackson, czyli brat Michaela, były członek grupy The Jacksons 5, a także Kapitan Nemo, czyli Bogdan Gajkowski, wokalista i kompozytor. I teraz od niego jego słynna Twoja Lorelai. A potem czerwone gitary i taka już przypominająca lato, piękna piosenka Wschód słońca w stadninie koni. A następnie myślę, że po prostu polecimy majem, który się przecież dopiero co zaczął. A wiele pięknych majowych piosenek powstało. Łukasz Zagrobelny, U mnie maj, no i słynne Various Monks. I znowu przyszedł maj, zamieszkał w moim sercu.

0: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
1: Jest bardziej bieganie, świętowanie.
2: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
3: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo bieg niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
2: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
0: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na Placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
4: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
0: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. I jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.
0: Uważajmy na grille. Mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku. 10 jeszcze słonecznie i gorąco, od 24 do 28 stopni, a od jutra zaczną do Polski wędrować deszczowe chmury, które przyniosą burze. Na początek na Pomorzu Zachodnim i w województwie lubuskim, trochę popada też w Wielkopolsce. W kolejnych dniach deszcze będą przesuwać się w głąb, na wschód i na południe.
6: Radio Fama 104.1 FM.
7: Balladowa lista przebojów w Radiu Fama. Niedziela między 12 a 14. Najpiękniejsze piosenki przytulanki wszechczasów. Zagłosuj www.radiofama.com.pl.
8: Na program zaprasza Aneta Czaban.
9: Minęła 13, a ja zapraszam Was na drugą godzinę dzisiejszego majowego wydania balladowej listy przebojów Radia Fama. Mamy niedzielę, oczywiście, jak najbardziej. 3 maja, 123 dzień tego roku, do końca roku 242 dni. Słońce powiedziało dzień dobry o 5:02, a pożegna nas o 25. Dzień trwa 15 godzin i 3 minuty i wreszcie chyba wynagradza nam to całe zimno, które mieliśmy praktycznie przez cały kwiecień. Na pogodę majówkową chyba absolutnie nikt nie może narzekać. Dzisiaj ona wprawdzie się już kończy, nie było najdłuższa niestety, ale nie ma co marudzić. Była jaka była. Mam nadzieję dla każdego tylko i wyłącznie udana. A w końcu jeszcze przecież ponad połowa ostatniego jej dnia. I mam nadzieję, że wyciśniecie tę połóweczkę jak cytrynkę. Dziś imieniny u Marii, Aleksandra, Stanisława, Antoniny, Marioli, Aniki i Świętosławy. Dziś także święto narodowe 3 maja i Matki Bożej Królowej Polski. Pozdrawiamy pięknie wszystkich dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Aneta Czaban, witam pięknie. O dzisiejszych jubilatach już Wam troszkę poopowiadałam w poprzedniej godzinie, to może teraz zagramy kilka jutrzejszych solenizantek. W końcu jutro święto u Moniki. To teraz dla Was. Monika Brodka, znam Cię na pamięć. Monika Borys, nie masz prawa. Monika Kuszyńska, In the Name of Love. I Monika Lewczuk. Tam, tam, właśnie teraz, na dobry początek drugiej godziny balladowej.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

cztery Moniki śpiewające usłyszeliśmy, ale to jeszcze nie wszystkie, które dzisiaj tutaj chcę Wam zagrać, bo jeszcze kilka jest takich, które warto przypomnieć. To może teraz Monika Urlik i jej słynne, piękne Momentum. Będzie także Monika i Brandy po angielsku The Boy Is Mine oraz polska Monika, Monika Jarosińska wraz z Zenonem, ale piosenka angielska First Kiss. No i na zakończenie tego bloku, ponieważ jest majówka, cały czas chyba mamy jeszcze taki bardzo rozluźniony nastrój, wypoczynkowy, wręcz wakacyjny, to zagram jeszcze jedną piosenkę. Odważę się w tym programie, ale skoro mowa o Monice, to jak nie zagrać Monika, ach Monika, dziewczyna ratownika? To kompletnie nie ballada, ja wiem. Ale czy czasem mogę Wam i taką zaproponować? Mam nadzieję, że tak i że się nie pogniewacie.

Słuchacie balladowej listy przebojów Radia Fama na koniec majóweczki. Jutro, 4 maja, świętować będą Moniki, ale także będziemy mieć jeszcze jedną słynną jubilatkę. Chociaż ostatnio nieco kontrowersyjną, ale przecież obok Beaty Kozidrak, bo o niej mówię, nie da się przejść obojętnie. Obok Bajmu też nie. To jest po prostu historia polskiej muzyki. I Beata Kozidrak jutro właśnie, 4 maja, skończy 66 lat. I teraz będzie Beata i Bajm w Radiu Fama w balladowej razy 4. Krótka historia, rzadko grana, a jakże lubiana, przeze mnie szczególnie, Małpa i ja. Będzie także jej solowa piosenka Rzeka Marzeń oraz utwór, który znowu mogłabym zaliczyć do jednego z największych moich prywatnych, ulubionych jej utworów, czyli Diament i sól. No to gramy!

Kończy się majówka i kończy się powolutku dzisiejsze wydanie balladowej listy przebojów Radia Fama. Za tydzień oczywiście zapraszam Was na najnowsze notowanie, czyli trzynastkę Waszym zdaniem ulubionych piosenek przytulanek. Cały czas nieustająco przypominamy i prosimy o Wasze głosy, a raczej artyści proszą. Najnowsze balladowe piosenki znajdują się na naszej stronie internetowej 3xwradiofama.com.pl w zakładce balladowa. A dziś na zakończenie tej balladowej teraz jeszcze dla Was kilka hiciorów. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, Sting i Fields of Gold, a także We Love to Love. Aneta Czaban, dziękuję.

Dziękuję pięknie, że znowu postanowiliście troszkę czasu spędzić z nami. Być może na majowych spacerach w końcu pogoda wyśmienicie dopisuje. Może gdzieś przy grillu, albo na majówkowych wycieczkach, a może po prostu w domowym zaciszu. Ściskam mocno, pozdrawiam i do usłyszenia.

0: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
1: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
2: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
3: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
2: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
4: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
5: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
3: Da się da coś przeczytać? Coś tam widać?
5: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
0: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
6: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie Grzegorzeckim do 2032 roku. 25 stopni teraz na wschodzie Polski, 27 w centrum, a na zachodzie 28. Jutro zmieni się już trochę pogoda. Od północy i zachodu wpływać do nas będą deszczowe chmury. Przyniosą też burze. We wtorek i w środę znaczne ochłodzenie, zwłaszcza w północnej połowie kraju.
7: Radio Fama 104,1 FM.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Podłoga winylowa ADO z podkładem tylko teraz za 69,90 za metr kwadratowy. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,90. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.

wczoraj przesadziłem, bo urwał mi się film, zanim weszliśmy do klubu. Nie wierzę w to, co widzę, jakieś bzdury na twój temat, że ty coś tam niby wówuła. Nieważne co o tobie.

0: Słuchamy reklamy.
1: Fachowiec. Podłoga, ściana, drzwi. Czas na nowe drzwi. Tylko teraz skrzydła drzwiowe DRE kupisz taniej o VAT. Zapraszamy z salony Fachowiec, Pruszków, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki i Żyrardów.
0: Po reklamie słuchamy Famy.
2: Radio Fama 104.1 FM.

0: Radio Fama 104.1 FM.
1: Oh my gosh. Uh-oh.